0: Slonice Tirski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Con eso no, es igual, siempre.
5: ¿Quién va? ¿Quién fuego?
6: Hey yo, ¿quién? La producción.